wone yɛde wo nsa no nnwuma nyinaa kyerɛ sɛ ɔhene biara ne ɔka hɔ hɔ ne te sɛ wo.